wracza niebo, wielkie brama mnie w gość. Tam, gdzie woda rysuje na ziemię kruki, ty słyszysz, słyszysz szagi.

złamanych stręt. Ja rukier pratiagiewał wierch, ja brał mowy gost. Tam, gdzie wada, wisuj na zimne kołki, ty słyszysz szagi.